na kutegemea fundi mashine. E bwana, mimi mwenzio kwako nimekaa na tia kambi tu. Come here baby.